0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy polskiej audycji Radio 2OOO w Sydney. Przed mikrofonem Marek Żmuda. Dziś jest sobota, 30 maj. W Sydney słonecznie, 21 stopni Celsjusza. Imieniny obchodzą Ferdynand, Joanna oraz Andrzej i Gawin. Wszystkiego najlepszego.

Polish program 2000 98.5 FM. Audycję w języku polskim nadajemy w każdą sobotę. Zaczynamy w południe od godziny 12 do 13 w paśmie FM 98.5 MHz. Słuchaj nas w radio lub w internecie www.radio2000.com.au. A ogłoszenia i komunikaty lokalne prosimy przesyłać do piątku wieczorem na adres mailowy radio2000fm@o2.pl.

Dziś mija 125. rocznica urodzin pieśniarza Mieczysława Foga. W uznaniu dla jego dorobku artystycznego, zasług dla promocji kultury polskiej na świecie, a także patriotyzmu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybrał Mieczysława Foga na patrona roku 2026. Wokalista, baryton liryczny, mistrz sentymentalnej piosenki, legendarny artysta dawnych warszawskich kabaretów i teatrów rewiowych, znany z warsztatowej perfekcji i elegancji wykonanych utworów. Jego kariera trwała przez 60 lat, a występował do 86 roku życia, co nie ma precedensu w dziejach polskiej estrady. Mieczysław Fog, właściwie Mieczysław Fogiel, urodził się 30 maja 1901 roku w Warszawie. Matka Mieczysława prowadziła sklep w domu na rogu ulic Długiej i Freta. Ojciec był maszynistą kolejowym pierwszej klasy. Uczył się w gimnazjum realnym przy ulicy Jezuickiej. W 1910 roku wstąpił do polskiego skautingu. Wejście w dorosłość rozpoczął od ochotniczej służby w Wojsku Polskim w latach 1919-1921. I udziału w wojnie polsko-sowieckiej. W 1922 roku rozpoczął pracę w Warszawskiej Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych. Był to rodzaj zadośćuczynienia ambicjom ojca, który widział w nim inżyniera, specjalistę od dróg i komunikacji. Początkowo śpiewał w chórach kościelnych w katedrze świętego Jana, kościele świętego Antoniego, sióstr, wizytek. Zaczął zarabiać śpiewem na ślubach i pogrzebach. Nauka śpiewu była bardzo kosztowna. Fog dorabiał jako operowy klakier w grupie legendarnego Rudego Bronka. W 1926 roku Mieczysław Fogiel przyjął pseudonim artystyczny Fog. Jako solista po raz pierwszy wykonał publicznie kilka arii operowych. Zadebiutował 29 marca 1929 roku w legendarnym warszawskim teatrzyku Qui Pro Quo. Pierwszych nagrań płytowych Fog dokonał z Danowcami w lipcu 1929 roku, a jako solista w marcu 1930 roku. W 1931 roku zdał egzamin eksternistyczny Związku Artystów Scen Polskich z prawem występów solowych. W 1937 roku zwyciężył w ogólnopolskim plebiscycie słuchaczy Polskiego Radia na najpopularniejszego piosenkarza. W 1938 roku wystąpił jako solista w Nowym Jorku. Cieszył się powodzeniem u kilku pokoleń słuchaczy w kraju i na świecie. W niepowtarzalny sposób wykonywał słynne tanga, trafiał do ludzkich serc piosenkami o miłości. Jego najbardziej znane przeboje to Tango Milonga, To Ostatnia Niedziela, Jesienne Róże, Mały Biały Domek, Już Nigdy i Pieśń o Matce. Sprzedał ponad 25 milionów egzemplarzy swoich płyt. Występował na kilkudziesięciu tysiącach koncertów w Polsce i za granicą, a w repertuarze miał łącznie ponad 2000 utworów. Podziwiała go publiczność w 25 krajach Europy, a także w Brazylii, Izraelu, na Ceylonie, w Nowej Zelandii, Australii, USA oraz Kanadzie. Mieczysław Fog stał się tym samym ambasadorem kultury polskiej na świecie i jednym z bardziej rozpoznawalnych jej przedstawicieli. W dwudziestoleciu międzywojennym był członkiem legendarnego chóru Dana. Występował w cieszących się ogromną popularnością kabaretach, teatrzykach i rewiach warszawskich, takich jak Banda, Polonia czy Qui Pro Quo. Fog ustanowił przedwojenny rekord sprzedaży płyt. Album To Ostatnia Niedziela rozszedł się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Jako pierwszy artysta estradowy wystąpił w Telewizji Polskiej. Grał również w filmach. Mieczysław Fog był nie tylko gwiazdą międzywojennej i powojennej sceny. W 1910 roku wstąpił do harcerstwa. Jako 18-letni ochotnik walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1920 roku w 23. Polowej Autokolumnie uczestniczył w wyzwalaniu Wilna i w walkach na froncie litewsko-białoruskim. Był ranny na froncie. We wrześniu 1939 roku przez kilka dni śpiewał na dworcach dla powracających z frontu żołnierzy. Był członkiem Armii Krajowej, starszym strzelcem 1. Batalionu Szturmowego Odwet w zgrupowaniu Golski.
współorganizował tajne komplety gimnazjum imieniem Stefana Batorego. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Kilkukrotnie ranny. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z mieczami. W czasie niemieckiej okupacji pomagał w ratowaniu Żydów. 26 października 1989 roku Instytut Yad Vashem przyznał mu Medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Został odznaczony również między innymi Krzyżem Komandorskim, Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wraz z orkiestrą z Chmielnej Mieczysław Fok bierał fundusze na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. W latach 1945-1946 w ruinach domu przy ulicy Marszałkowskiej 119 prowadził kawiarnię artystyczną Café Fok. Polskie radio transmitowało z niej pierwszy po wojnie podwieczorek przy mikrofonie. Radio szwedzkie natomiast nadało z tego lokalu dźwiękowy reportaż Kawiarnia wśród ruin. Artysta założył również wytwórnię płytową Fog Record. Zarówno kawiarnię, jak i wytwórnię Mieczysław Fog musiał zamknąć w związku z nacjonalizacją przeprowadzaną przez komunistów. W Café Fog zdążył wykonać utwór napisany w ostatnich dniach Powstania Warszawskiego. Piosenka o mojej Warszawie. Dla wielu pokoleń Mieczysław Fog stał się symbolem polskiego pieśniarstwa. Podczas trwającej ponad 60 lat kariery Mieczysław Fog, jak twierdzą wtajemniczeni, wystąpił w 16 tysiącach koncertów. W uznaniu dla dorobku artystycznego tego wybitnego pieśniarza, jego zasług dla promocji kultury polskiej na całym świecie, a także jego patriotyzmu i podstawy, jaką prezentował w czasie wojny polsko-bolszewickiej, niemieckiej okupacji z II wojny światowej i Powstania Warszawskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2026 rokiem Mieczysława Foga.

30 maja 1926 roku, 100 lat temu, z Warszawy w samochodową wyprawę dookoła świata wyruszyło 4 harcerzy. Ich celem było uczczenie i rozpropagowanie niepodległości Polski. Po 28 miesiącach i przejechaniu 78 tysięcy kilometrów wyprawę ukończył tylko druh Jerzy Jeliński. 31 października 1928 roku druh Jeliński wrócił do Warszawy, kończąc samochodową wyprawę dookoła kuli ziemskiej. Swoją podróżą chciał światu przypomnieć, że Polska po 123 latach wróciła na mapy. Zaczęło się 30 maja 1926 roku. W podróż dookoła świata wyruszyło z Warszawy 4 harcerzy: Jerzy Jeliński, Eugeniusz Smosarski, Bruno Brett Schneider i Jan Ława. Celem wyprawy była wielka światowa propaganda na rzecz naszej ojczyzny. Jak czytamy w książce wspomnieniowej Jelińskiego, pod polską flagą, samochodem naokoło świata. Gdy po 123 latach zaborów okazało się, że na świecie Polska została niemal zapomniana. Harcerze, podróżnicy wyruszyli w podróż dookoła świata specjalnie przerobionym Fordem modelem T. Auto zostało przygotowane przez centralne warsztaty samochodowe i dostosowane do dalekiej ekspedycji. Polskich harcerzy żegnali marszałek Piłsudski, prezydent Ignacy Mościcki, prymas August Chlont oraz przedstawiciele instytucji państwowych i mieszkańcy Warszawy. Nie jestem turystą ani globtroterem, którego ambicja polega na tym, żeby postawić stopę na wszystkich lądach świata. Moim zadaniem było prowadzić jak najskuteczniejszą propagandę na rzecz naszej ojczyzny, przedstawiając ją korzystnie w oczach cudzoziemców. Tak o swoich intencjach mówił Jeliński. Niestety bowiem istnieją narody, które o Polsce tak mało jeszcze wiedzą, że jest ona dla nich terra incognita. Opasając flagą polską kulę ziemską, zetknąłem się nie tylko z cudzoziemcami, lecz także z rodakami rozrzuconymi po całym świecie, jak gwiazdy na niebie. Gdzie ich nie spotykałem? Zarówno w Afryce, jak i na środku oceanu, w miastach, jak na pustyni. Niosłem im słowo o ojczyźnie, którego słuchali chciwie, można przeczytać we wstępie do książki. Pod polską flagą, zanim harcerze opuścili kraj, objechali jeszcze Lublin, Lwów, Kraków i Katowice. Spotkali się tam z młodzieżą, harcerzami i osobami zainteresowanymi ich wyprawą. Z Górnego Śląska przez Cieszyn ruszyli do Czechosłowacji, Austrii, Węgier, Jugosławii i Włoch, skąd przedostali się do Afryki. W każdym z krajów byli przyjmowani przez rządzących, na przykład prezydenta Czechosłowacji Tomasa Masaryka, regenta Węgier Mikolasa Hortiego, prezydenta Austrii Michaela Hajnisza. W Rzymie spotkali się z Benitem Mussolinim i na prywatnej audiencji z papieżem Piusem XI. We Włoszech z powodu niekoleżeńskiego zachowania z grupy wykluczono Jana Ławę. W Afryce Północnej, zmęczony trudami podróży, odpadł kolejny członek wyprawy, Bruno Schneider. Trzeci, Eugeniusz Smosarski, na statku do USA nabawił się zaraźliwej choroby i nie został wpuszczony na ląd. Do Stanów Zjednoczonych Jerzy Jeliński dotarł już sam. Gdy wyładowano na ląd jego samochód, stało się jasne, że po afrykańskim etapie podróży jest on skrajnie zużyty i nie nadaje się do jazdy. W USA druhowi z pomocą przyszła Polonia. Zorganizowano szereg odczytów o Polsce i przebiegu podróży. Honoraria z tych wystąpień wystarczyły na kupno nowego auta Buicka Master Six. I w dalszą podróż polski harcerz ruszył tym właśnie autem. W USA Jerzy Jeliński był gościem w Białym Domu, gdzie spotkał się z prezydentem Calvinem Coolidge'em. Dalszą podróż Jeliński chciał odbyć najkrótszą drogą, czyli przez Syberię. Nie otrzymał jednak rosyjskiej wizy. Wybrał więc trasę przez Hawaje, Japonię, Chiny, Singapur i Ceylon. Tam wsiadł na statek, którym dostał się do Marsylii. Stamtąd ruszył przez Francję, Belgię i Niemcy do Polski, gdzie dotarł 31 października 1928 roku. W drodze powrotnej został przyjęty przez prezydenta Francji i króla Belgii.

Uroczysty wjazd Jerzego Jelińskiego wspominał pisarz Władysław Umiński. Ostatniego dnia października 1928 roku znalazłem się na ulicach Warszawy, odbywając zwykłą poranną przechadzkę. Zauważyłem wielkie tłumy publiczności zgromadzające się w Alei Jerozolimskiej i mimo woli byłem świadkiem uroczystego wjazdu Jerzego Jelińskiego, wracającego do Warszawy z rozgłośnionej podróży naokoło świata samochodem, dodając: u samej rogatki ujrzałem szpaler z podoficerów szkoły tanków z komendantem na czele i kierowców samochodowych. Niebawem ukazał się długi sznur samochodów. Niech żyje Jeliński, wołano z zapałem, relacjonował. Przystanąłem. Na czele imponującego korowodu jechała maszyna, automobil klubu Polski. Za nią pokaźny biuk Jelińskiego. Na pierwszy rzut oka można było poznać, że samochód powraca z dalekiej i uciążliwej drogi. Wśród najrozmaitszych skrzyń, w których mieściły się pamiątki i zdobycze z długiej wędrówki, siedział u koła sterowego młody, sympatyczny chłopiec, widocznie mocno przejęty i wzruszony dowodami uznania, jakie się nań sypały ze strony tłumów, kontynuował Umiński. Kłaniał się na lewo i prawo, z rumieńcami na opalonych policzkach. Tak, to był jego triumf. Dokonał czynu, jakiego nie zanotowały jeszcze kroniki polskiego sportu automobilowego. Co więcej, dokonał go sam jeden, pozostawiony swym własnym siłom i środkom, gdyż losy oddzieliły go od towarzyszy, z którymi pierwotnie wyruszył w drogę. Miał więc z czego być dumny, podsumował Umiński. Jak pisała ówczesna prasa w całej Polsce, podróż zajęła mu 28 miesięcy, w ciągu których przejechał 78 tysięcy kilometrów. Witany był z największymi honorami. Wspomniany dystans dotyczył tylko drogi przejechanej samochodem. Nie wliczano w to podróży statkami. Jak wspominał Jeliński, jednym z efektów tej podróży było 2000 artykułów o wyprawie i o Polsce, które ukazały się na całym świecie. W zakończeniu książki pod polską flagą samochodem naokoło świata można przeczytać: podczas swojego rajdu nasz skaut odwiedził prawie wszystkie napotkane placówki dyplomatyczne i konsularne polskie. Zetknął się z licznymi organizacjami polskimi na obczyźnie. Wygłosił z górą 150 odczytów, których wysłuchało kilkadziesiąt tysięcy Polaków rozrzuconych po wszystkich krajach. Po powrocie do kraju Jeliński nie miał czasu na odpoczynek. Udzielał wywiadów i brał udział w licznych odczytach na terenie całego kraju. Pracował również z Władysławem Umińskim nad książką. Jeliński opowiadał swoje przygody, a Umiński je spisywał i redagował. Rok po powrocie Drucha z wyprawy czytelnicy dostali wspomnienia pod tytułem Pod polską flagą samochodem naokoło świata. W dwudziestoleciu międzywojennym Władysław Umiński był popularnym autorem, który miał w dorobku ponad 30 książek. Jeliński zdecydował się na współpracę z nim, aby wspomnieniowa publikacja powstała szybko i w odpowiedniej literacko formie. Książka ukazała się w dwóch wydaniach w 1929 roku w Polsce, a latem 1946 roku w Bari we Włoszech, opublikowana przez sekcję wydawniczą II Korpusu. Pierwszy nakład był ogólnodostępny na rynku. Drugie wydanie powstało z myślą o szkoleniu harcerzy na obczyźnie. Wyprawa Drucha Jelińskiego jest cenną tradycją polskiego harcerstwa. Odkrywanie świata było, jest i będzie ważne dla ZHP, powiedziała naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni Martyna Kowacka. Ta historia to opowieść o odwadze, inicjatywie i determinacji w dążeniu do celu. To właśnie to, co dalej jest ważne i aktualne w harcerstwie. Niewątpliwie jest to też świetna inspiracja dla młodych osób, aby stawiać sobie ambitne wyzwania i je realizować, dodała. Ciekawe były dalsze losy Jerzego Jelińskiego. Dwa lata po powrocie do Warszawy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by w Hollywood nauczyć się obsługi nowoczesnych kamer filmowych. Wkrótce stał się profesjonalnym operatorem. Po powrocie do Polski w połowie lat 30. założył firmę oferującą kręcenie filmów do różnych celów.
po wojnie założył firmę zajmującą się produkcją zabawek edukacyjnych. Jerzy Jeliński zmarł 30 listopada 1986 roku. Kilka lat temu wnuk Jerzego Jelińskiego odnalazł historycznego biuka Master Six u kolekcjonera w Holandii, którym podróżował dziadek. I czasami można biuka Master Six obejrzeć na imprezach historycznych.

Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Szerokim echem odbiło się w Polsce nadanie przez Wołodymyra Zeleńskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić Zeleńskiego orderu Orła Białego. Zareagowało też m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które skrytykowało ukraińską inicjatywę. Decyzja prezydenta Zeleńskiego, ona oczywiście narusza naszą wrażliwość historyczną i moim zdaniem niepotrzebnie znowu wynosi na tak dość niepokojący poziom kwestię tych różnic historycznych i różnych interpretacji, ocenił premier Donald Tusk. Premier dodał, że każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zeleński i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki i każdego Polaka to ponure dziedzictwo. W siedzibie Agencji Uzbrojenia podpisany zostanie kolejny pakiet umów w ramach programu SAFE. Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała w serwisie X, że 6,5 miliardów dolarów z programu SAFE właśnie trafiło na konto. W piątek dojdzie do podpisania kolejnych umów związanych z programem SAFE. Stronę rządową będą reprezentować wiceszef MON Paweł Bejda i przedstawiciele Agencji Uzbrojenia pułkownik Piotr Paluch i pułkownik Robert Fromholz. Negocjatorzy Stanów Zjednoczonych i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny wraz z 60-dniowym przedłużeniem rozejmu, podał w czwartek portal Axios. Zaznaczył jednak, że porozumienie nie uzyskało jeszcze ostatecznej aprobaty prezydenta Donalda Trumpa. Tysiące książek, setki wydawnictw oraz goście z kilkudziesięciu państw świata pojawili się na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie oficjalnie rozpoczęły się międzynarodowe targi książki. W inauguracji wydarzenia uczestniczył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreślał swoje osobiste związki z książkami i rynkiem wydawniczym. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że książki uczą tolerancji, otwartości na świat, historii innych narodów i szacunku do innych ludzi. Cieszę się, że jesteście na tym jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, mówił do obecnego na otwarciu ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohameda Al-Harbiego. Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Trafi ona teraz do Senatu, a następnie do podpisania prezydenta. W grudniu ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową. Według projektu trzymanie psa w kojcu będzie dopuszczone pod warunkiem, że taki kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Kojec będzie musiał mieć trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki powinny zawierać prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza. Psu trzymanemu w kojcu trzeba będzie zapewnić codzienny ruch, adekwatny do wieku psa przy jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych. Najbliższe tygodnie mają przynieść przełom w procesie akcesyjnym Ukrainy, zapowiedziała w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po rozmowie telefonicznej z prezydentem tego państwa, Wołodymyrem Zeleńskim. Von der Leyen do tej pory nie odniosła się do propozycji kanclerza Niemiec Friedricha Merca, który w liście do szefów unijnych instytucji zaproponował, że zaproponuje, by Ukraina stała się członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej jeszcze przed pełną akcesją. W takim scenariuszu Ukraina byłaby pozbawiona prawa głosu. Kilka stolic, w tym Polska, odniosły się sceptycznie do tej propozycji. Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki powiedział, że we wtorek w Brukseli, że Polska opowiada się za tym, by korzystać z istniejących już mechanizmów w polityce rozszerzania Unii Europejskiej. Po wystąpieniu pisarki Olgi Tokarczuk na poznańskiej konferencji Impact rozgorzała debata dotycząca sztucznej inteligencji, literatury i przyszłości kultury. Równolegle sieć obiegł wyrwany z kontekstu cytat z polskiej noblistki, który zdobył milionowe zasięgi. Eksperyment Instytutu Monitorowania Mediów pokazał, że nawet najpopularniejsze modele sztucznej inteligencji miały problem z odnalezieniem jego prawdziwego źródła. Co istotne, jak podaje Instytut Monitorowania Mediów, temat osiągnął około 39 milionów zasięgów w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Równolegle jednak obok właściwej debaty zaczęła funkcjonować

0: Kleopatra na wyrwanym z kontekstu archiwalnym cytacie Tokarczuk. W połowie maja podczas jej wystąpienia na konferencji Impact na platformie X pojawił się wpis zawierający słowa przypisane pisarce. W Polsce na ulicach jest biało, wszyscy wyglądają tak samo, wszyscy mówią tym samym językiem. Szef Departamentu Skarbu Scott Bessent oznajmił właśnie, że zaplanowano wprowadzenie banknotu 250-dolarowego z wizerunkiem obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Konieczna będzie zmiana prawa, ale nie powinno być z tym problemu. Niesmak wzbudziły co prawda porównania do Donalda Trumpa do Jezusa Chrystusa, ale inne dowody uwielbienia są przyjmowane z zadowoleniem, ewentualnie, nie wiem, przyzwoleniem. Właśnie rusza program budowy pancerników rakietowych klasy Trump. Okrętów ma powstać 15, szacowany koszt jednostki to 17 miliardów dolarów. W Waszyngtonie budowany jest łuk Trumpa, wzorowany na słynnym paryskim łuku triumfalnym. Na początku maja odsłonięto też złoty pomnik, posąg prezydenta, który stanął na terenie należącego do niego klubu golfowego w Doral, w stanie Floryda. Inicjatywa Scotta Bessenta wpisuje się także w linię finansową, podkreślającą wyjątkowość obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Departamentu Stanu wypuszczono limitowaną partię paszportów, w których znajdzie się wizerunek Donalda Trumpa. Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła też projekt pamiątkowej 24-karatowej złotej monety z wizerunkiem przywódcy, a nowe amerykańskie banknoty mają być drukowane z jego podpisem. Bessent na konferencji prasowej przypomniał, że zgodnie z prawem wizerunek żadnego żyjącego prezydenta nie może znaleźć się na walucie amerykańskiej. Poinformował, że w kongresie znajduje się jednak propozycja, która pozwoliłaby na umieszczenie na banknocie portretu osoby żyjącej prezydenta Trumpa. Polscy naukowcy stworzyli FAMS-A2, narzędzie, które pozwala analizować miliony sekwencji białkowych wielokrotnie szybciej niż istniejące dotąd metody, a jednocześnie utrzymuje wysoką dokładność wyników. FAMS-A2 może przyspieszać badania nad ewolucją, funkcją białek i nowymi lekami. Koncert zespołu Metallica był wulkanem energii. Odczuł go nawet sejsmograf w planetarium w pobliżu Stadionu Śląskiego. W ubiegły wtorek legendarna amerykańska grupa heavy metalowa Metallica po 18 latach ponownie zagrała w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim zebrało się około 90 tysięcy fanów, którzy podobnie jak James Hafield i jego koledzy stworzyli niesamowitą atmosferę. Co ciekawe, intensywność dźwięku oraz reakcja publiczności zostały zarejestrowane przez stację sejsmologiczną w pobliskim planetarium Śląskim Parku Nauki. Drgania były aż tak odczuwalne.
1: Wiadomości sportowe, piłka nożna, wyniki ostatniej 34. kolejki PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok wygrała 1-0 z Zagłębiem Lubin. Lech Poznań zremisował 2-2 z Wisłą Płock. Legia Warszawa pokonała 4-0 Motor Lublin. Pogoń Szczecin zremisowała 1-1 z GKS-em Katowice. Raków Częstochowa wygrał 3-0 z Arką Gdynia. Widzew Łódź pokonał 2-1 Piasta Gliwice. Termalika Nieciecza wygrała 3-2 z Lechią Gdańsk. Krakowia zremisowała 1-1 z Koroną Kielce. I Górnik Zabrze pokonał 6-2 Radomiaka Radom. Mistrzem Polski został Lech Poznań, wicemistrzem Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia Białystok, czwarty Raków Częstochowa. Spadły do pierwszej ligi dwie pomorskie drużyny, Lechia Gdańsk, Arka Gdynia oraz ostatnia w tabeli Termalika Nieciecza. W czwartek rozegrano mecze barażowe o awans do Ekstraklasy. Wieczysta Kraków pokonała 3-2 Polonię Warszawa, a Chrobry Głogów wygrał po rzutach karnych 5-4, 1-1 po dogrywce i 90 minutach z ŁKS-em Łódź. Jutro w finale baraży Wieczysta Kraków zmierzy się u siebie z Chrobrym Głogów. Bezpośredni awans do Ekstraklasy wywalczyły już Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Tenis. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy French Open. Rozstawiona z numerem trzecim Polka pokonała w Paryżu Magdę Linette 6-4, 6-4 i wciąż pozostaje w grze o piąty triumf na kortach Rolanda Garrosa. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Wcześniej w drugiej rundzie Świątek ograła Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3, a w pierwszej rundzie Australijkę Emerson Jones w dwóch setach. Magda Linette do trzeciej rundy grała świetnie. W drugiej rundzie odniosła efektowne zwycięstwo nad Jeleną Ostapenką, byłą mistrzynią Rolanda Garrosa z 2017 roku. Wygrała 6-2, 2-6, 6-2, a w pierwszej rundzie stoczyła zacięty mecz i po blisko 3 godzinach walki

i pokonała Czeszkę Terezę Walentynową. Wspaniale gra 24-letnia Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114 miejsce. Po przebrnięciu kwalifikacji Polka dotarła do trzeciej rundy i dziś jej rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari. Maja Chwalińska w drugiej rundzie turnieju wygrała z rozstawioną z numerem 23 belgijską tenisistką Elise Martens 6-4, 6-0, a w pierwszej rundzie Polka dokładnie takim samym wynikiem wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Quyen Vien Zheng. Magdalena Fręch przegrała w drugiej rundzie turnieju w Paryżu ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7-4-6 i pożegnała się z turniejem wielkoszlemowym. W pierwszej rundzie Elena Gabriela Ruse skreczowała przystanie 7-6 w tiebreaku do 5-2-1 dla Polki. Rumunka miała problemy zdrowotne w upalnych warunkach. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie French Open. Po niezwykle zaciętym meczu z Amerykaninem Francisem Tioffi przez blisko 5 godzin ostatecznie przegrał po 5 setach. W pierwszej rundzie pewnie wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem. Siatkówka. Polscy siatkarze wygrali turniej towarzyski Silesia Cup rozgrywany w Katowicach oraz w Sosnowcu. Polacy rozpoczęli rywalizację w ramach Silesia Cup od porażki 2-3 z reprezentacją Serbii. Później wygrali 3-1 z Ukrainą oraz 3-0 z Bułgarią. Mimo początkowej przegranej z Serbami zajęli pierwsze miejsce w tym towarzyskim turnieju. Reprezentacja Polski 10 czerwca rozpocznie zmagania w ramach Ligi Narodów w chińskim linii. Zawodnicy trenera Grabica zmierzą się z Kubańczykami, ze Słowenią, Japonią oraz Ukrainą. Polskie siatkarki zagrały w turnieju w Genui, najważniejszym sprawdzianem polskich siatkarek przed Ligą Narodów. Podopieczne Stefana Lavariniego rozpoczęły go od porażki 2-3 z Turcją. W drugim meczu ograły Serbki 3-0, a w ostatnim przegrały z Włoszkami, mistrzyniami świata i złotymi medalistkami Igrzysk Olimpijskich 2-3. Pierwszy turniej Ligi Narodów biało-czerwone rozpoczną 3 czerwca w Chinach. Żużel. Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w Grand Prix Czech w Pradze i został nowym liderem cyklu. Grand Prix Czech wygrał Duńczyk Leo Madsen. Drugi był Brady Kurz z Australii. Pozostali Polacy: 6. Kacper Woryna, 7. Dominik Kubera, 12. Patryk Dudek.

6 kilometrów od polskiego brzegu leży złoże ropy naftowej, które może zmienić polską energetykę. Pod Bałtykiem, kilka kilometrów od Świnoujścia, spoczywa to, co eksperci oceniają jako największe konwencjonalne złoże ropy naftowej odkryte w historii Polski. Z pewnością także jedno z większych odkryć w Europie w ostatnich latach. Nikt jeszcze nie wydobył z niego ani jednej baryłki. Mija dokładnie 10 miesięcy od momentu, gdy kanadyjska spółka Central European Petroleum ogłosiła odkrycie złoża Wolin East. Około 6 km na północ od Świnoujścia na Bałtyku znaleziono złoże ropy naftowej i gazu. Według Central European Petroleum to największe konwencjonalne odkrycie w historii Polski. Otwór wiertniczy Wolin East 1 osiągnął głębokość 2715 metrów przez wodę o głębokości zaledwie 9,5 metra. W skale zwanej dolomitem głównym odkryto 62-metrową kolumnę węglowodorów. Parametry złoża określono jako doskonałe. Złoże Wolin East zawiera według wstępnych szacunków spółki 22 miliony ton ropy naftowej oraz 5 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Potencjał całej koncesji może sięgnąć nawet 33 milionów ton ropy i 27 miliardów sześciennych gazu. Obszar koncesji Wolin obejmuje 593 km kwadratowe, czyli powierzchnię większą niż Warszawa. Polska sprowadza ponad 90% ropy z zagranicy. Skala odkrycia nabiera znaczenia, gdy zestawi się ją z polską zależnością energetyczną. Polska importuje ponad 95% ropy naftowej. W 2025 roku szacunkowa wartość tego importu wynosiła około 80 miliardów złotych. Polska zużywa kilkadziesiąt milionów ton ropy rocznie, a wydobywa mniej niż 1 milion ton. Według szacunków ekspertów wydobycie mogłoby pokryć od 4 do 5% krajowego zapotrzebowania przez kilkanaście lat. Faktem to nie jest norweski ekofisk, ale dla kraju, który przez dekady nie miał własnych złóż wartych wydobycia, to wyraźna zmiana jakościowa. Dodatkowym atutem jest lokalizacja kilka kilometrów od terminala LNG w Świnoujściu, więc infrastruktura do przesyłu gazu już istnieje. Przedstawiciel z Central European Petroleum powiedział wprost: Wolin East to coś więcej niż obiecujące złoże. To wspólna szansa na uwolnienie pełnego potencjału geologicznego Morza Bałtyckiego. Według obecnych cen ropy surowiec ze złoża może być wart dziesiątki miliardów złotych.

Ogłoszenia lokalne. Grupa kabaretowo-teatralna Vis-a-vis zaprasza na spektakl. Koktajl retro z odrobiną nowości. Opracowanie muzyczne Jolanta Komincz. Wystąpią Jolanta Komincz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogaliński. 14 czerwca w Marająg o godzinie 12.30 oraz 21 czerwca w Bankstown o godzinie 3 po południu. Wstęp $30. Projekt finansowany ze środków Senatu RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą, ogłoszonego przez Kancelarię Marszałka Senatu RP. Projekt Polska Platforma Medialna Świat, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Polski program na falach 2 Triple OFM w Sydney dobiega końca. Zapraszam do odbiorników na przyszłą sobotę. Zaczynamy o godzinie 12 w południe. Nasze audycje archiwalne są w internecie. Adres www.radio2000fm.com.au. Życzę wszystkim dużo zdrowia i wspaniałego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Marek Żmuda. Do usłyszenia.